Vždycky hot, vždycky fresh. Neřeš playlist, žij léto. It's just so hot. Fajn. Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.